0: dejem te bero a kongori o te ya dong me dori dokon e kamo tulum o lumba jimi tiri o to dong dong e yuko pechem o ngango doge a doke yu nero tome ye wanda te jako kopu ni ulo e jimi a loke jodo a diami yu yu jem tome yu jido te jako ya il moro ngoro a loke yu neo bak o yu yu jimi a dong mi yu e a mo mu yu jem
1: aya Jawang Yewa, and Jimakumi, Jimmy, and a Paul Terry Paula. Damn.

akongari e kaja dong den jako kama pinya ne peyo akongari e kaja dong den jako kama pinya ne peyo yo bayo aye ni